miał słów, a tu dalej mam sama góry. Pyniał sobie sobie wejść. A tu aleluja, a nie o niam, kanu di, a radę mi dien,